wane saksaka tonka tinka wana makrana takura ba na takura takura yagile